0: Mobbity, mobbity. Mobbity, mobbity. Mobbity, mobbity.
1: Radio Val Belluna.